nokwafoɔ wɔne atorɔ da biara nya nea ɔkamo na bɛm nea ɔhyɛ ne gyina ne dɔ a wɔdɔ yɛ nti

ne ne nam ɔkotwansoa ne na yɛnkɛnsoɔ tuda mutɛkɔ mu data no no ɔyɛ saa yene nkomemmere franka nyansɛ mokwa mu sensaba mu.

0: nyansafo mie hɔ ne ɛnhwa deɛ asɛm wɔ hɔ sɛ ɔno nkasa kwa ɔsɛnkafoɔ ɛti mmiɛnsa momaa wofiri mobi sɛm anaa wɔka ɔsɛnkafoɔ ɛti mmiɛnsa no momaa yɛnsua adeɛ ketewa bi wɔ hɔ ne ɛmfa yɛka saa no nkɔ wie na ɛbrɛ no atia yɛn God's time. Wɔsɛ nkafo ti mmiɛnsa nkyekyɛmu a ɛyɛ baako no wɔ sɛ adeɛ biara wɔ ne berɛ a wɔahyɛ no hwan na ɛsɛ no nyankopɔn ahyɛ ɛberɛ no nnuyi a wobɛɛ prɛprɛprɛprɛprɛ bɛkɔ akɔtɔ gyem sɛ sururu na ɛberɛ wɔ hɔ ma adwuma biara ɔsoro ase awoɔ wɔ ne berɛ na owuo nso ɛwɔ ne berɛ ɔtɛ wɔ ne berɛ sɛ wote mbiribie ɛwɔ ne berɛ gugu sunsuo mana agye fam na wohwɛ a wɔ sɛ ɔtɛ wɔ ne berɛ na deɛ woatɛ no tutuo wɔ ne berɛ ɛkum wɔ ne berɛ ɛsu wɔ ne berɛ na sereɛ wɔ ne berɛ ɛyɛ asɛm o aboɔ tuguo wɔ ne berɛ na aboɔ mu aboa no nso wɔ ne berɛ sɛ wokenka ne nyinaa berɛ no nti wokae nso no a wɔ sɛ ɔsuan wɔ ne berɛ na ɔpam nso wɔ ne berɛ ɔntoma bi ateɛ ne woato agu mantwea baabi ɛwɔ hɔ akyɛ wokora a ɔwerɛ fu bɛhyɛ na obi bɔ apa so mu kankankankankan yɛadeɛ ye hɛ momfrɛ yɛadeɛ yi de ma me ɛda ne na aduru sɛ wobɛpam ɛnti ha no moma yɛnte aseɛ sɛ adeɛ no ne mmerɛ nso yɛ a woyɛ deɛ ɛmfa ɛberɛ a bɛware wɔ hɔ ɛberɛ a wobɛnya kunu ɛwɔ hɔ berɛ a bɛnya yerɛ wɔ hɔ ababa a wobɛtintim no ho aa kɔware na yɛka sɛ na bɛma wei kura wokɔware adɛn na woato bo ase ka kɔ se sɛ menyini hwɛ wonyini ɛnti ɛsɛ sɛ woyi nyame nkyekyɛe no to nkyɛn sara kora a na ɔbɛ nyankopɔn pa a woyɛ bi ne nyame ahyɛ sara bɔ sɛ wobɛwo abraham mesida mɛmo asefoɔ ayɛ sɛ mpoano anwea sara twɛn yɛ wɔatwa bra awoɔ no maa ɔbɛ so onimini kunu ahoɔden ɛhɔ a sara sɛ moma me nyame nhyehyɛ no nto nkyɛ na memfa haga ɛma me kunu abraham na wɔne ne nwo na wiasefoɔ ansere yɛ anka sɛ nyankopɔn kaa sɛ wase bɛɛ sɛ mpoano anwane ɛwɔ hene hwɛ ɔkɔdi nyame anim sɛ na woɔ wɔ hɔ ma sara afei sara na akɔ wu there's time for everything ɛbere ne nnuruyi a don force master ɛbere ne nnuruyi mɛse ɛnuru sɛ woda kaa mu wokɔtɔ kaa na wobɛsa atɔn wotɔn no koraa so wobɛtɔn no fo ɛnuru sɛ wosi dan wofɔ so aa sɛ wobɛsi daa no a ɛdaa no bɛtɔn no lintel me na meka kyerɛ woɔ ɛbere no nson ɛna wofɔ so hwɛ ɛbere no nson a wobɛtumi de abɔsome na yɛasi aborosae truturu a de tɔ ma broda yellow sisi de fɔ hɔ na put your hand for joy waiti de kɔsam moni palama ɛya ɛnti siabɔkyere hwɛ nyankopɔn twa aduampɔn na wodie wo mu a wɔ nsa bɛka o my brother my sister make no hurry o money go kill you na wokora wobɛwi ase dabai wopɛ sɛ wɔɛsi kani aberanteɛ firitwa bi wokora wobɔ dam dabai a wototɔ abo bɔdani ne da amango bi ase wɔwura mu hɔ a na hei wɔbɛprɛ no wosɛmu na bɔdani panyini no a wɔakyire no hɔa no ɔsɔba ad yɛsɛ sɛ woagyimi wɔ ho wobɔ dam dabai a wototɔ abo wonim fie no do a mema bɔ meda wuram akom wobɛtoto aboɔ n na okohwe bodani a wokata ni onkosa wabonam mi si hati ya mupi ayame mudofo pa mrantie ya bua ferikete chao bema
1: ya bua